0: idziesz, Benny? Benny, gdzie ty idziesz?
1: Ła?
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: O, ciocie, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get together.

0: that man to do as a...
1: Nie patruj mnie!
2: Ale nie wiem, Julia, patruj mnie, ty krzykaj, ty pijaku!

Grande Zagrante, everybody, live it up! Było to w lesie, zima przygrywał.

słyszały. Jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki. Ej, rozweselcie, chłopcy i panienki. Ej, rozweselcie, chłopcy i panienki. A wy starsi przyjdźcie bliżej mnie, posłuchajcie. Jeśli znacie me piosenki, ze mną śpiewajcie.

miałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

0: Hej tam, skrzypaki, zagrajcie nam starodawną góralską melodię.
1: No już ci, zagramy. Raz, dwa.

hand as we dance through polka land. Dziś będziemy tańcować, trzeba nogi smalować. Weźmiemy się za ręce, to ja cię zobrowaczę. Raz, dwa!

Kamudawa, buja kamudawa, on szeptał kochana, daj buziaka z rana. On szeptał kochana, daj buziaka z rana. Ej, ona się wstydziła, ale nie broniła.

środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja.

powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja.

Трохи потанцює, трохи це випіч. Як викне єдного, везне другого. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość tu gorzoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Hey, yeah, we gonna have good time, everybody. We gonna have nice time. Everybody dance, everybody happy. Yeah, yeah, tak mi się spodobał. Yeah, what I'm gonna do? Goodbye, that's it. Yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka. Ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. Yeah. Goodbye, Kuboszka. I don't want to see you no more. No, no, no. I got lots of other Kuboszki, yeah.